Na chwalach 98,1 u Białostoku i Uchorodni, 99,2 u Białej Podlaskiej i Bieraści i na sajcie racja.com wysłuchajcie białoruska radioracja. Za 2,5 chwiliny poczynajem ranicu z racjaj, ale jeszcze mają chwilinu czasu, kab zaglanąć tak samo u kalendar racji. I tak, siądnia majem 5 żniwnia. A 5 żniwnia 1392 roku podpisana Bostrowskie pohodnienie pomiesz Jahajlem i Witoltem, powodu jakoga ulada u Wielkim Kniestwie Litowskim pierdawała się Witoltu. U 1506 roku miała miejsce bitwa pod Kleckam, u jakoj nastąpił rozgrom wojskami Wielkiego Kniestwa Litowskiego na czele z Michałem Glińskim wojska Krymska Chanstwa. U 1872 roku była przyjęta Pieterburska konwencja, powód jakoj odbył się terytorialny podział Rzeczypospolitej, jaki zdziejśnili Rosja, Prusja i Austro-Węgria. A u 2001 roku u Mińsku pomior Wiaczesław Adamczyk, białoruski piśmiennik. Anna Szajkowska, ja już u studii, czekaję z nowymi informacjami, jakie ja chcę wam przekazać, ale do 6 godziny zostaje jeszcze jedna chwilinka i tady już będziemy poczynać ranicu z racjaj.

0: Лозы, Мельник,
1: Берести,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.
2: Dziewięć chwilin zostajeca do 9 godziny u Polszczy, dzisiaj tu u Białorusi, do zawierszenia ranicy z racjaj. Ale nie zabywajcie, że nasz efir kruchlasutaczny, tak że zastawajcie się razem z racjaj, tak sama paśra godziny 9, a już o paśra tojże 9 będzie i nachodnik, i przyroda wokół nas, i będzie tak sama reportaż. A u 9 godzin Anna Szajkowska nawiedaje nas z nowym wypuskiem nawinał, gdzie miż inszym skaża w tym, że Ukraina zajawiła, że maje upalonie gromadzian 5-10-1 krain, jakie wojowali za Rosiju. I budziem tak sama uzgadwać padziei 9 grudnia 2020 roku. Zostawajcie się dalej z nami z Białoruskim Radio Racja.